0: Ja, na, to też nie. Co na niej raf?
1: Na niej rafę, farty pijeli.
0: Thank you, good morning.
1: Nice to meet you.